0: archiwista plików, archeolog sampli. Synu, to opiat. Ma jeden cel: zamknąć grę, a potem łup dorwać.
1: Na pokładzie też jest płakło. So everybody fuck off. My tu pracujemy, a efekty naszej pracy nie będą za darmo.
2: Ej, ziomek, sprawdź to.
3: Chuj warto.
1: Yo, karton pierdol pod ozorek, to zobaczysz wzorek. Tak jakoś wyszło, że nabicie się w chuj dworze.
4: Jak mam werbę,
1: jak mam stopę,
4: jak mam sam
1: kosę, kosze.
4: Trochę pasja,
1: trochę sport,
4: potem wychodzę z high score.
0: Obiad The Phantom.